0: Wtedy firma się wyzwała, co się ubiegł na wierze karabongu, do rasiny z tym siłem Mauritania. Wyzwała, a on weźle gejzi, radia,
1: à Rambervillers, au bord de la Moselle à Richard Mémil, à Toul, la Lorraine, elle est ici Lorraine.